witwa Clement Dangote murambirwa igitondo ciza kuri Jean Claude Kongole Mathieu Kofi Santos Vincent n'umurongozi wa Radio Nikites namwibagiye Boyka witwa Mateka Celeste abitegwe mira mivumo Damiano na Kirosho ati wandanyigira ibe byiza nyaranja na Marte 100 kilo d'amour Madrid na Chomuzi wazigizina ngojyazumye ziri ko ngamuruziba mutima w'intare na Shegena Norbe na Kajuna ndayisaba abanywanyi ba radio abanywanyi ngo bari mu kinindo ati mubandanye mugira ibihe byiza akipfuriza igitondo ciza witwa mutima w'intare Abraham ngo agire igitondo ciza akipfuriza igitondo ciza witwa Maguru na Americane nga mu Rwanda witwa Jogome na Njarujya arisuba ntiwamwibagiye na Dio nga mu Ruziba wa Michano abose ngo bagire igitondo cyiza Claveri bamutanzira sogonga akabavuka ajya mu ruringanizo zone ni Kajondi commune Bururi igitondo cyiza kuba na Bihornera Ange na Kingi mama wabo bari ngaho mu ruringanizo akabona Vianne Swing bavukana bose akabona na Desire batazira Compaule Fijance na Lionel batazira Kizigenza Claude ari ngaho mu butwe Kango na Teogen na Renova bari ngaho mu ruringanizo abanywanyi ba radio ndo nikite bari hose birambire ngo ikaba muziki izina rya Claveri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ngo babane bagira ibihe byiza allo kuri 68 606 7 amajana 78 na 6 72 na 4 ijana na 6.